0: Mchibuga masaka.
1: Mchibuga masaka.
0: Mwetu senzira.
2: Olo nechukutuka kwayo na joli.
3: Radio Mutu.
0: Katindoza wote. Tegede radio chijo ulidiza.
3: Radio yomu ntu wabulicho.